Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gu tukule nsobyo kuchusa kalimiko noka jia kuchikumu musambu katonyeze muenda Pearl FM.